0: Ostatnie zachowane w Europie lasy pierwotne i starodrzewy to coś więcej niż tylko skupisko wiekowych drzew. Są to żywe ekosystemy, w których żyją niezliczone gatunki i znajdują się gigantyczne drzewa magazynujące dwutlenek węgla. Lasy te stanowią niezwykle ważną część naszego dziedzictwa naturalnego. Są też bardzo ważne dla walki ze zmianą klimatu, ale są niestety zagrożone. W tym podcaście z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa zbadamy, w jaki sposób Unia Europejska stara się chronić te cenne lasy. Prastare lasy są w Unii rzadkie, niewielkie i rozdrobnione. Stanowią mniej niż 3% całkowitego zalesionego obszaru Europy. Około 90% lasów pierwotnych i starodrzewów w Unii znajduje się w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i Szwecji. Są to nietknięte naturalne ekosystemy, w których jest niewiele lub nie ma wcale oznak wpływu człowieka, a dzika przyroda rozwija się tak jak przez wieki. Lasy te odgrywają bardzo ważną rolę, pomagają zachować różnorodność biologiczną, pochłaniają i magazynują dwutlenek węgla i wodę, regulują lokalne warunki klimatyczne i ułatwiają ludziom zachowanie zdrowia. Są również domem dla wielu zagrożonych gatunków. Jednym z największych i najbardziej znanych starych lasów pierwotnych w Europie jest Białowieża, która rozciąga się na granicy Polski i Białorusi. Jest to jeden z ostatnich zachowanych lasów pierwotnych w Europie. W Puszczy Białowieskiej żyje wiele różnych gatunków dzikich zwierząt, w tym żubr, który kiedyś prawie wyginął. Puszczę wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Innym przykładem prastarego lasu w Europie są Dziewicze Lasy Karpat, które rozciągają się na terenie Rumunii, Słowacji i Ukrainy. Te rozległe lasy pierwotne należą do największych nienaruszonych lasów strefy umiarkowanej w Europie. Żyje w nich wiele gatunków dzikich zwierząt, na przykład niedźwiedzie, rysie i wilki. Austriacki Park Narodowy Kalkalpen to kolejny przykład starodrzewu objętego unijną ochroną. Te stare lasy bukowe porastają Alpy i stanowią największy w Austrii chroniony obszar dzikiej przyrody. Znajdują tam schronienie rzadkie gatunki zwierząt, takie jak rysie, dzięcioły i sowy. Wszystkie te wyjątkowe lasy mają wielkie znaczenie ekologiczne. UNESCO i Unia rozciągają nad nimi swoją ochronę. Ale nadal czyha na nie wiele poważnych zagrożeń, w szczególności nielegalny wyręb na dużą skalę, zmiana klimatu i nadmierna turystyka. Prastare lasy są niezastąpione. Dlatego ich ochrona jest priorytetem Unii Europejskiej. Z biegiem lat Unia opracowała wiele strategii i przepisów, aby zapewnić tym ekosystemom ochronę i zachować je dla przyszłych pokoleń. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z nich. Jedną z najważniejszych unijnych inicjatyw jest Natura 2000, największa skoordynowana sieć obszarów chronionych w Unii. Obejmuje ona zarówno obszary lądowe, jak i morskie. Do sieci Natura 2000 włączono Puszczę Białowieską i część Lasów Karpackich. Celem sieci Natura 2000 jest ochrona przyrody i dbałość o zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Elementem Europejskiego Zielonego Ładu Unii jest strategia na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 roku. Strategia wyznacza ambitne cele co do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i ochrony siedlisk przyrodniczych w Europie. W strategii Unia zobowiązała się, że obejmie ścisłą ochroną wszystkie pozostałe lasy pierwotne i starodrzewy w Unii. Oznacza to, że lasy te powinny pozostać nienaruszone, wolne od wyrębu, rozwoju infrastruktury i ingerencji człowieka, które mogłyby zaszkodzić ich równowadze ekologicznej. Ponadto strategia wyznacza namacalny cel – posadzić co najmniej 3 miliardy drzew do 2030 roku, co pomoże przywrócić zdegradowane ekosystemy i zwiększy pokrywę leśną. Chodzi nie tylko o to, by posadzić jak najwięcej drzew, ale także o to, by sadzić właściwe drzewa we właściwych miejscach, co będzie sprzyjać różnorodności biologicznej i adaptacji do zmieniającego się klimatu. Strategia Leśna Unii na 2030 rok, przyjęta przez Komisję Europejską w lipcu 2021 roku, uzupełnia strategię na rzecz bioróżnorodności. Skupia się na zrównoważonej gospodarce leśnej i odtwarzaniu lasów. Ma zwiększyć odporność lasów w Unii na zmianę klimatu i promować praktyki korzystne zarówno dla środowiska, jak i społeczności lokalnych. Wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną, by zrównoważyć potrzeby gospodarcze z ochroną środowiska. Zachęca, by korzystać z produktów drzewnych pochodzących z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony przy jednoczesnej ochronie starych ekosystemów. Promuje też alternatywne rodzaje działalności gospodarczej, takie jak ekoturystyka lub produkcja towarów niedrzewnych, na przykład miodu lub roślin leczniczych. Ma to zapewnić ludności zrównoważone źródła utrzymania, a jednocześnie zachować lasy w nienaruszonym stanie. W strategii podkreślono również, że należy monitorować i raportować stan lasów. Dlatego Unia pracuje nad przepisami, które mają ustanowić ramy obserwacji lasów. Dzięki temu będzie się w krajach Unii konsekwentnie gromadzić i udostępniać dane dotyczące zdrowia lasów, różnorodności biologicznej i praktyk zarządzania. W ten sposób łatwiej będzie podejmować lepsze decyzje polityczne. Skuteczna ochrona dawnych lasów nie jest możliwa bez znacznych inwestycji finansowych. Dlatego też Unia ustanowiła mechanizmy finansowania, które idą w parze z działaniami na rzecz ochrony przyrody. Najważniejszym narzędziem unijnego finansowania ochrony środowiska jest program LIFE. To sztandarowa inicjatywa Unii. Od 1992 roku LIFE współfinansował ponad 5,5 tysiąca projektów w całej Unii. Program skupia się na różnorodności biologicznej, odbudowie przyrody i adaptacji do zmiany klimatu. Jeśli chodzi o starodrzewy, LIFE finansuje inicjatywy, które mają przywracać zdegradowane ekosystemy leśne i zwiększać różnorodność biologiczną. Pomaga zwalczać zagrożenia, takie jak nielegalne pozyskiwanie drewna, pożary lasów i gatunki inwazyjne. Ponadto wspiera badania i innowacje w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej. Kolejnym ważnym narzędziem finansowania jest wspólna polityka rolna. Dotyczy ona przede wszystkim rolnictwa, ale wspiera również finansowo agroleśnictwo, czyli zrównoważone praktyki użytkowania gruntów, które integrują drzewa z krajobrazami rolniczymi. Dzięki temu zwiększa się bioróżnorodność, poprawia się jakość gleby i usprawnia gospodarka wodna. Fundusze rozwoju obszarów wiejskich, będące elementem wspólnej polityki rolnej, zachęcają też właścicieli lasów, by przyjmowali praktyki zrównoważonej gospodarki leśnej. Promuje się inwestycje w działania zapobiegające wylesianiu i zwiększające różnorodność biologiczną. Dzięki dofinansowaniu można sadzić rodzime gatunki drzew, zwalczać szkodniki i rekultywować zdegradowane obszary leśne. Unijny program Horyzont Europa, poświęcony badaniom i innowacjom, finansuje projekty, które mają zwiększyć naszą wiedzę o ekosystemach leśnych i poprawić ich stan. W toku tych projektów bada się wpływ zmiany klimatu na prastare lasy, Opracowuje się innowacyjne techniki zarządzania lasami i rozwija naukę o ochronie różnorodności biologicznej. Ochrona europejskich lasów to nie tylko obowiązek poszczególnych państw członkowskich. Jest to wspólne zobowiązanie na szczeblu Unii. Parlament Europejski przewodzi tym staraniom i zdecydowanie opowiada się za ochroną lasów pierwotnych i starodrzewów. Parlament odegrał istotną rolę w kształtowaniu unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Wyznacza ona ambitny cel ścisłej ochrony wszystkich pozostałych lasów pierwotnych i starodrzewów w Unii. Zaapelował również, by promować zrównoważone praktyki leśne, co zapobiegnie wylesianiu na dużą skalę. W kwietniu 2023 roku Parlament przyjął przepisy, które mają zagwarantować, że towary importowane do Unii nie będą przyczyniały się do wylesiania ani degradacji lasów na świecie. Początkowo te przepisy miały wejść w życie w grudniu 2024 roku, ale przesunięto ten termin o rok, aby umożliwić firmom dostosowanie się do nowych regulacji. W lutym 2024 roku posłowie poparli nowe prawo, zgodnie z którym wszystkie kraje Unii muszą podjąć działania na rzecz przywrócenia naturalnych siedlisk. Parlament nie tylko przyjmuje prawo, ale też ściśle monitoruje wdrażanie polityki ochrony przyrody. Komisja Ochrony Środowiska regularnie ocenia postępy i dba o to, by środki ochrony przekładały się na rzeczywiste działania. Bardzo ważne jest odpowiednie finansowanie, dlatego Parlament zadbał o to, by wspierać finansowo ochronę różnorodności biologicznej. Naciskał na zwiększenie inwestycji w ochronę przyrody poprzez programy unijne, takie jak LIFE, Horyzont Europa i Wspólna Polityka Rolna. Unia wprowadza środki, które pomagają chronić prastare lasy i dba o to, by te rzadkie ekosystemy pozostały nietknięte i nadal zapewniały podstawowe korzyści środowisku. Ponieważ ochrona przyrody to nie tylko ochrona, to inwestycja w naszą przyszłość. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Lux, το ευρωπαϊκό κινηματογραφικό βραβείο κοινού 2025. Οι πέντε ταινίες που θα διαγωνιστούν για το βραβείο κοινού Lux 2025 είναι οι εξής: Animal, Dahomey, Flow, Intercepted και Julie Keeps Quiet. Το Animal είναι μια δραματική ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία της Ελληνίδας κινηματογραφίστριας Σοφίας Εξάρχου. Κάτω από τον καυτό ήλιο των ελληνικών νησιών, οι ανιματέρ που δουλεύουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο προετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν. Αρχηγός της ομάδας είναι η Κάλια. Καθώς το καλοκαίρι κορυφώνεται και η πίεση της δουλειάς αυξάνεται, οι νύχτες αφήνουν τα σημάδια τους στις ζωές των πρωταγωνιστών, ενώ ο αγώνας της Κάλιας φανερώνεται στο σκοτάδι. Κάθε βράδυ όμως, που οι προβολείς ανάβουν, το σόου πρέπει να συνεχιστεί.

0: palos que se enfrenta la humanidad. En el núcleo de la respuesta global se encuentra el Acuerdo de París, un compromiso histórico para limitar el calentamiento global y unir a los países en la lucha contra el cambio climático. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio examinamos más de cerca qué significa el acuerdo, cómo lo aplica la Unión y cómo actúa el resto del mundo. El Acuerdo de París es un tratado internacional jurídicamente vinculante que se adoptó en 2015 en la COP21, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su objetivo principal es limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados, idealmente a 1 grado centígrado y medio, en comparación con los niveles preindustriales. Aúna a casi todos los países del mundo en un compromiso común para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Cada país fija sus propios objetivos, conocidos como contribuciones determinadas a escala nacional. Y desde 2015, los países actualizan estos objetivos cada 5 años. El acuerdo incluye mecanismos de transparencia, presentación de informes y financiación de la lucha contra el cambio climático. También se espera que los países desarrollados apoyen a los países en desarrollo en sus esfuerzos de adaptación y mitigación. La UE ratificó el Acuerdo de París en 2016 y le dio un papel central en su política climática. Para cumplir los compromisos de la Unión, en 2019 la Comisión Europea puso en marcha el Pacto Verde Europeo, un plan de amplio alcance para transformar la forma en que Europa vive, viaja, cultiva alimentos y hace negocios. El Pacto Verde incluye políticas sobre energía, movilidad, agricultura y biodiversidad, todas ellas diseñadas para hacer sostenible la economía de la Unión. En 2020, la Unión Europea se fijó unos objetivos climáticos más ambiciosos, con el compromiso de reducir de aquí a 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% en comparación con los niveles de 1990. El objetivo final es alcanzar la neutralidad climática en 2050 como muy tarde. En 2021, los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo se convirtieron en legislación de obligado cumplimiento. El Reglamento Europeo sobre el Clima marca objetivos vinculantes para todos los Estados miembros e incluye medidas destinadas a realizar un seguimiento de los avances y ajustar las acciones según sea necesario. Desde la energía limpia hasta las economías circulares, esta legislación redefine el modelo económico de la Unión para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. El Parlamento Europeo ha sido clave a la hora de dar forma a la Estrategia Climática de Europa. Presionó para que el objetivo de neutralidad climática de aquí a 2050 fuera jurídicamente vinculante. Además, los diputados y diputadas siguen analizando la legislación para asegurarse de que la Unión cumpla sus compromisos. El Parlamento también ha liderado el llamamiento en favor de una transición justa y ha apoyado a los trabajadores y las regiones más afectadas por el abandono de los combustibles fósiles. Asimismo, aboga sistemáticamente por la justicia climática en todo el mundo y vela por que Europa contribuya de forma equitativa a la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático, en particular en los países en desarrollo. Cuando hablamos de cambio climático, es fundamental saber quiénes son los mayores emisores. Aunque Pekín se ha fijado el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2060, China sigue encabezando la lista, con casi un tercio de las emisiones mundiales, generadas en gran medida por el carbón y el rápido crecimiento industrial. Le sigue Estados Unidos, con elevadas emisiones procedentes del transporte, la energía y la industria. Desde 2023, la Unión Europea es el cuarto mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, por detrás de la India. La UE, que ha reducido constantemente sus emisiones en los últimos años, es responsable de aproximadamente el 6% de las emisiones mundiales. Muchos países en desarrollo se han fijado objetivos ambiciosos, pero necesitan apoyo financiero y tecnológico para cumplirlos. Otros países no han actualizado sus planes sobre el clima, lo que hace temer que el mundo no alcance el objetivo de 1,5 grados centígrados. Si no hay un compromiso común para evitar un grave cambio climático, está claro que la situación no mejorará como prevé el Acuerdo de París. Esta preocupación se acentuó en enero de 2025, cuando el presidente Trump, poco después de su segunda toma de posesión, firmó un decreto para retirar a Estados Unidos del acuerdo por segunda vez. El Acuerdo de París proporciona un marco, pero depende de cada uno de nosotros y de cada país convertirlo en realidad. La Unión Europea, y el Parlamento Europeo en particular, seguirán impulsando una acción por el clima justa y urgente. Al fin y al cabo, la crisis climática no conoce fronteras, y nuestra respuesta tampoco debería conocerlas. Para más podcast, sigue escuchando Europarla Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Evropská filmová cena diváků Lux 2026. O filmovou cenu diváků Lux 2026 se bude ucházet 5 filmů. Christy, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender a Sentimental Value. Drama Christy je autorským snímkem irského filmaře a fotografa Brendana Cantyho. Christy a Shane, dva bratři, jejichž dětství v dětském domově nebylo právě růžové a jejichž vazby jsou zpřetrhané, se najednou ocitnou pod jednou střechou. Teď, když spolu žijí, přišel čas smířit se s minulostí a Christy se musí rozhodnout, jak bude vypadat jeho budoucnost.
2: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christy.
1: Film se poprvé představil na 75. ročníku Berlinále, kde vyhrál velkou cenu mezinárodní poroty v kategorii Generation 14+. V červenci 2025 byl na festivalu Galway Film Flea vyhlášen nejlepším irským filmem. Další autorský snímek letošního roku je dílem španělské filmařky Evy Libertad. Navazuje na její předchozí krátký film stejného jména z roku 2023, který ji tehdy vynesl nominaci na filmovou cenu Goya. Hlavní hrdinka Angela je neslyšící. Se svým slyšícím partnerem Hectorem žije na venkově a čekají spolu dítě. Těhotenství v ní vyvolává úzkost a pochybnosti o tom, jak mateřství zvládne a jestli bude schopná se svou dcerou komunikovat. Narození dítěte pak způsobí partnerskou krizi, když se Angela snaží vychovávat dítě ve světě, který se o její potřeby nijak nestará.
5: Lia. Bonito, un poco modernillo.
1: I tento film měl premiéru na 75. ročníku Berlinále, kde získal diváckou cenu Panorama za celovečerní film. Dostal také nejvyšší ocenění Mezinárodní konfederace artových kin. Thriller It Was Just an Accident je nejnovějším scénaristicko-režisérským počinem Iránce Jafara Panahiho, který vznikl v koprodukci Iránu, Francie a Lucemburska. Do Vahidovy autodílny přijede uprostřed noci nabourané auto. V tu chvíli něco uslyší a nabude přesvědčení, že řidič auta je muž, který ho mučil ve vězení. Nikdy ale neviděl jeho tvář, takže naprosto jistý si není.
6: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
3: نیم ساعت پیش چکش کردم، الان فقط باید منتظر باشی.
6: تا کی باید منتظر باشین؟
3: تا وقتی که بهوش بیاد.
6: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو رو میخوایم بکنیم تو گور.
7: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
6: نه بابا.
1: Film měl světovou premiéru v hlavní soutěži 78. ročníku filmového festivalu v Cannes a odnesl si z něj Zlatou palmu. Love Me Tender je francouzské filmové drama podle scénáře a v režii Anny Cazenave-Cambettové. Hlavní hrdinka Clémence je už několik let rozvedená a s bývalým mužem Loránem má ve střídavé péči syna Paula. Když ale Clémence naváže nový vztah se ženou, pokusí se jí Lorán od jejich syna odstřihnout.
8: Là on peut y aller comme ça?
9: Bah oui, comme ça.
8: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
1: Simon Bobby, Simon B. Film byl poprvé uveden na 78. ročníku filmového festivalu v Cannes v sekci Un certain regard, kde byl nominován na Queer Palmu. Pětici nominovaných uzavírá Sentimental Value, komediální drama dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Sestry Noru a Agnes čeká po smrti matky konfrontace s otcem Gustavem. Kdysi slavný filmový režisér je jako děti opustil a je jim dávno úplně cizí. Nora je ambiciózní divadelní herečka, zatímco Agnes zvolila obyčejný rodinný život. Gustav, který doufá ve velký comeback, chce natočit film o tragickém životě své vlastní matky, do něhož se propsalo trauma z války. Hlavní roli napsal pro Noru, ta ale odmítne, a tak místo ní obsadí hollywoodskou hvězdu. Natáčení se rozbíhá a Gustav se snaží zanechat svým dílem odkaz. Dokáže ale znovu navázat zpřetrhané pouto se svými dcerami?
10: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, ja, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
11: Hva sa du?
10: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
11: Hvilke prosjekt da?
10: Det er det han snakket med deg om.
11: Min film? Den han skrev til meg?
10: Ja, den du ikke ville spille i.
1: Film měl světovou premiéru v hlavní soutěži 78. ročníku filmového festivalu v Cannes. Sklidil obrovské ovace a odnesl si velkou cenu. Norsko jej vyslalo jako svého kandidáta na Oscara za nejlepší zahraniční film. Pět finalistů vybrala porota složená z filmových odborníků z celé Evropy, které každoročně jmenují koordinátoři z parlamentního výboru pro kulturu a vzdělávání. Nominované snímky o titulku je překladatelská služba Evropského parlamentu ve 24 úředních jazycích EU. Promítat se budou v kinech v celé Evropské unii. Diváci budou moci filmy hodnotit na speciální platformě. Každému filmu lze udělit až 5 hvězdiček. Vítěze vyberou poslanci Evropského parlamentu společně s diváky. Každá z obou skupin má poloviční váhu. Vyhlášení vítězného filmu proběhne v dubnu na slavnostním ceremoniálu v Evropském parlamentu. Cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Klade si za cíl zvýšit povědomí o evropských problémech v sociální, politické a kulturní oblasti. Překladatelská služba Evropského parlamentu opatřila nominované snímky titulky pro neslyšící ve 24 úředních jazycích EU. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
12: Oricare ne-ar fi convingerile politice, suntem cu toții conștienți că acest pas istoric, alegerea Parlamentului European prin sufragiu universal, a fost făcut într-un moment crucial pentru popoarele comunității. Toate statele sale membre se confruntă cu trei provocări majore, cea referitoare la pace, cea referitoare la libertate și cea referitoare la prosperitate, și pare clar că ele pot fi depășite doar dacă acționăm la nivel european.
13: Sunt cuvintele rostite de Simone Veil în 1979, când a devenit prima președintă a unui parlament european ales direct de cetățeni. Sub conducerea ei, rolul Parlamentului European ca vocea tuturor cetățenilor a devenit și mai concret. Simone Veil a promovat democrația, a luptat pentru drepturile omului și și-a păstrat mereu certitudinea că o Europa unită este o Europa puternică. Acum, după mai bine de 4 decenii, moștenirea ei este mai importantă ca oricând. Uniunea Europeană continuă să se confrunte cu provocări care îi pun unitatea la încercare, cum ar fi tensiunile politice, instabilitatea economică și conflictele de la granițele sale sau din alte colțuri ale lumii. Pacea, libertatea și prosperitatea rămân fundamentale pentru idealurile și identitatea europeană. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă vom relata poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Bineînțeles, nu am putea începe această serie specială fără să vorbim despre o femeie foarte specială, Simone Veil. Adesea numită mama fondatoare a Europei, moștenirea ei depășește cu mult cadrul politic. Ea a deschis calea pentru femei în posturi de conducere și rămâne un exemplu strălucit de reziliență și curaj. Simone Veil s-a născut pe 13 iulie 1927 la Nisa, în Franța, într-o familie de evrei nepracticanți. Primii ani de viață i-au fost marcați de plăcerea de a învăța și de un puternic sentiment al dreptății, care i-a fost insuflat de părinții ei, André și Yvonne. Copilăria i-a fost curmată însă brutal de al doilea război mondial. La 16 ani a fost arestată de Gestapo și deportată în lagărul de la Auschwitz, împreună cu mama și cu sora ei. A supraviețuit ororilor din lagărele de concentrare, însă mulți membri ai familiei, inclusiv părinții și fratele la care ținea atât de mult, nu au avut această șansă. Aceste experiențe traumatizante au determinat-o să-și dedice întreaga viață drepturilor omului, păcii și unității europene.
12: Pericolul nu mai este că nu se vorbește despre Holocaust, ci că se vorbește despre el într-un mod inadecvat.
13: S-a căsătorit cu Antoine Veil în 1946 și au avut 3 fii. Din 1949 în 1953, tânăra familie a trăit în Germania, unde Antoine a lucrat pentru consulatul francez, mai întâi în Wiesbaden și apoi în Stuttgart. Acest lucru i-a surprins pe unii dintre prietenii ei, însă ea l-a privit ca pe o oportunitate.
12: Eram convinși că dacă învingătorii din 1945 nu se vor reconcilia rapid și complet cu Germania, rănile unei Europe deja sfâșiate între Est și Vest nu se vor vindeca niciodată, iar lumea s-ar îndrepta în grabă spre un nou conflict mai devastator decât cele precedente.
13: După ce s-a întors în Franța, a absolvit facultatea de drept la Paris. În 1956 a luat examenul național de magistratură și s-a alăturat administrației franceze a penitenciarelor, care făcea parte din Ministerul Justiției. Acolo a contribuit semnificativ la îmbunătățirea condițiilor din închisori și a tratamentului deținuților. În 1964 era deja directoare pentru afaceri civile și milita pentru drepturile femeilor. A luptat pentru a asigura drepturi egale pentru mame în problemele juridice legate de familie și a obținut dreptul femeilor la adopție. În 1970 a fost numită secretară generală a Consiliului Superior al Magistraturii din Franța. A avut o carieră impresionantă, în special în contextul de atunci, când femeilor le era chiar mai greu decât acum să se facă auzite în politică. Când a fost întrebată despre situația femeilor în politică, iată ce a declarat.
12: Am avut deseori impresia că sunt o femeie folosită drept alibi. Pe oriunde am mers, am auzit. Noi chiar lăsăm femeile să se exprime. Avem exemplul lui Simone Veil.
13: Între 1974 și 1979 a fost ministra sănătății în guvernele conduse de prim-ministrii Jacques Chirac și Raymond Bach. În această perioadă a promovat 2 legi revoluționare. Prima lege, promulgată în 1974, a făcut contracepția mai accesibilă. A doua, promulgată în 1975, a legalizat avortul în Franța. A fost o decizie contestată vehement, care a expus-o pe Veil la atacuri dure. În ciuda acestor provocări, atitudinea ei hotărâtă a permis adoptarea unei legi care a fost apoi apreciată pentru impactul asupra drepturilor femeilor.
12: Nici o femeie nu recurge la avort cu inima ușoară. Ajunge să asculți ce spun femeile despre asta. Este întotdeauna o tragedie. Este și va rămâne întotdeauna o tragedie.
13: Dar contribuțiile lui Simone Weil nu s-au limitat la atât. În 1976 a interzis fumatul în anumite locuri publice și s-a preocupat de nevoile medicale ale oamenilor din zonele rurale.
12: Europa întruchipează idealul de progres.
13: În 1979, când Simone Weil a devenit prima femeie președintă a Parlamentului European, Europa încă își revenea după ororile războiului. A fost un moment cu o mare încărcătură simbolică. O supraviețuitoare a Holocaustului, o franțuzoaică, o persoană care crede în unitate, a ajuns să conducă o instituție democratică nou aleasă, menită să încurajeze cooperarea dincolo de frontiere și să se asigure că istoria nu se va repeta. Europa, aflată în plină reconstrucție, demonstra ce înseamnă un continent unit după decenii de diviziune și distrugeri. Simone Weil nu a fost doar prima femeie aflată la conducerea unei instituții a Uniunii Europene. A fost și prima președintă a unui Parlament European format din deputați aleși direct de alegători, în loc să fie numiți de parlamentele naționale. Iar ea se afla în inima acestei transformări democratice. În timpul președinției sale i-a fost acordat premiul Charlemagne, fiind prima femeie care a primit acest premiu prestigios. După încheierea mandatului, a devenit întâi vicepreședinta, apoi președinta grupului liberal din Parlamentul European, demonstrându-și încă o dată angajamentul pentru cauza europeană.
12: Niciunul dintre noi nu trebuie să uite că, într-o bună zi, poate deveni unul dintre cei oprimați.
13: În 1990, Simone Weil a fost numită în Comisia Temporară a Parlamentului European pentru reunificarea Germaniei, unde experiența ei a fost de neprețuit. Ca supraviețuitoare a Holocaustului, fostă președintă a Parlamentului European și femeie ai cărei părinți și frate au murit într-un lagăr de concentrare, a adus o perspectivă profund personală în acest proces. Dedicația ei pentru unitatea europeană se datora credinței că o Europa unită este absolut esențială pentru a preveni un nou război mondial. În ciuda pierderilor mari pe care le-a suferit în timpul războiului, nu a avut resentimente față de Germania. Dimpotrivă, a susținut decizia de a folosi reunificarea germană pentru a încuraja relațiile și unitatea dintre Europa Centrală și cea de Est. Comisia pentru Reunificarea Germaniei a inițiat două conferințe interguvernamentale, una privind Uniunea Politică și alta privind Uniunea Economică și Monetară. Cea de-a doua s-a încheiat la summitul de la Maastricht de la sfârșitul anului 1991, cu decizia de a promulga Tratatul de la Maastricht, prin care a luat ființă Uniunea Europeană. A fost marea președintă a Parlamentului European, conștiința Uniunii Europene, militantă împotriva antisemitismului și apărătoare a drepturilor omului. Mesajul ei despre femei și antisemitism este și acum de actualitate, spune Antonio Tajani, fost președinte al Parlamentului European. Simone Weil a murit în apartamentul ei din Paris pe 30 iunie 2017, la vârsta de 89 de ani. A luptat până la ultima suflare pentru pace, unitate și drepturile omului. A construit punți între diverse opinii politice, ideologii și țări. Ea întruchipează, până în ziua de azi, deviza Uniunii Europene, unită în diversitate. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
9: Nowo wybrany poseł lub posłanka może pełnić różne funkcje. Może objąć stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, być członkiem komisji, a nawet stać się obserwatorem. Ta ostatnia funkcja, choć nie mówi się o niej wiele, odgrywa równie ważną rolę w parlamencie. W tym odcinku wyjaśnimy, kim jest obserwator, kto może nim zostać, jakie są jego obowiązki i na czym polega jego praca. Fundamentem dobrze funkcjonującej demokracji są wybory. Muszą one być jednak uczciwe, wolne i demokratyczne. Gwarantuje to, w skrócie mówiąc, obserwacja wyborów. Istotną rolę w tym procesie odgrywa Parlament Europejski. Na zaproszenie organów państw trzecich wysyła delegacje do obserwacji wyborów w różnych krajach. Parlament obserwuje wybory w krajach spoza Unii Europejskiej od 1994 roku. Gdy dane państwo zaprasza Parlament Europejski do obserwacji wyborów, delegacja parlamentu prowadzi misję obserwacji wyborów w ścisłej współpracy z Radą Europejską, Komisją Europejską i innymi odpowiednimi instytucjami międzynarodowymi. W 20 ostatnich latach Unia wysłała ponad 200 misji obserwacji wyborów do około 75 krajów. Obecnie Parlament Europejski wysyła do 12 delegacji rocznie do różnych krajów na całym świecie, by obserwowały wybory. Delegacje te dołączają do trwających już misji długoterminowych, które prowadzi Unia Europejska lub Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Posłowie do Parlamentu Europejskiego odgrywają podczas tych misji bardzo ważną rolę. Na czele każdej unijnej misji obserwacji wyborów stoi poseł do Parlamentu Europejskiego, którego wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej wyznaczył na głównego obserwatora. W skład delegacji wchodzi zazwyczaj 7 posłów z różnych grup politycznych. Spędzają oni około 4 lub 5 dni w danym kraju i spotykają się z władzami lokalnymi, partiami politycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi obserwatorami. Podczas samych wyborów posłowie do Parlamentu Europejskiego obserwują otwieranie i zamykanie lokali wyborczych oraz głosowanie i liczenie głosów w lokalach wyborczych i innych miejscach. Uczestniczą również w konferencji prasowej, na której przedstawiają swoje wstępne ustalenia. Ponieważ posłowie do Parlamentu Europejskiego dobrze wiedzą, jak to jest ubiegać się o taki urząd, rozumieją wyzwania i niuanse związane z wyborami. Dzięki temu mają wyjątkową perspektywę i mogą skutecznie monitorować proces wyborczy. Ich obecność zwiększa również widoczność i legitymację misji obserwacji wyborów. Oczywiście podczas tych wyjazdów posłowie przestrzegają surowego kodeksu postępowania. Muszą unikać konfliktów interesów, nie mogą ingerować w proces wyborczy i nie mogą komentować kwestii dotyczących kandydatów ani kwestii politycznych do momentu zakończenia oficjalnej konferencji prasowej. Dzięki temu ich obserwacje są bezstronne i wiarygodne. Na przykład w 2023 roku unijna misja obserwacji wyborów w Zimbabwe stwierdziła, że choć przepisy obowiązujące w tym kraju mogą stanowić odpowiednią podstawę do przeprowadzenia wyborów zgodnie ze standardami międzynarodowymi, ich wdrożenie było wadliwe. To niewłaściwe wdrożenie spowodowało, że wyborcy czuli się zastraszeni, a proces wyborczy nie był sprawiedliwy. Były poseł do Parlamentu Europejskiego i główny obserwator Fabio Massimo Castaldo wyjaśnił, że choć Zimbabwe udzieliło delegacji dostępu do procesu wyborczego, to misja napotkała pewne przeszkody. Uwydatniło to, że należy wprowadzić znaczne zmiany, aby kraj ten spełnił regionalne i międzynarodowe standardy wyborcze. Jak widać, misje obserwacji wyborów Parlamentu Europejskiego są bardzo ważne. Wspierają demokrację na całym świecie i promują ją. Mają za zadanie, by pomagać krajom przeprowadzić uczciwe, wolne i demokratyczne wybory. Pomoc ta polega na analizie procesów wyborczych oraz zapewnieniu niezależnych i bezstronnych ocen. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ważnych funkcjach w parlamencie, o których wspomnieliśmy w tym odcinku, takich jak przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący lub członkowie komisji, posłuchaj innych odcinków z tej serii podcastów. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
14: Dyna mi dla oedna siwnta na maana chylwyr a gachblion ar an ochtu laad a bhian vorta. Sieta a gheist na aantas a hoort deachtí na maan agus oar da haring tar chiart na maan. Is deshi an ochaid con fasoch da vuskult feis na kestna sa halanis imast ni ha ele. Co an na sinchna, an coroch a gynan a reigan agus fiw saad na maan agus chiart a targha. Bachri loch agus krikos bor da chud nantas orpig a goni e co an na sidi maana agus fyr. Tarig eistet le, e gardu an chaidain, rachdiacht nes far. In san agranza, plea mid laadna siunta na man, agus kóra kan eantas ar san chiarta na man. E vad sara krahir gan teantas taagang anuf, fi canary orpacha kertus leis an góraach ar san kawanna sinchna. In eadu kaga seacht, hi neadar conran aroiva. Sa chanra son, bani ag kawanna sinchna mar luach banusach duchid an chofa b lorpig. O hin, ta dlih agus malti glach ag an eantas kan kawanna sinchna eo su. Chomele sin ta dechlach dis reintige agus ta kishtu tughige kan taku leis na balstoid gani a vuan ale. Ar an 8 lá fihid a bhí an bheithibh fé trí, dheangnaigh an taontas Convenciún Istanbul. Is uirlis rí háachtaché ó thuirbh deire a chur le foréigan ins na bhanaithe, foréigan teiligan san áireamh. Bhí ról gníomhach ag Parliament na Hópa a gcónaí ó thuirbh comhanna idir fir agus maná a bhaint amach. I 1984 sa dara téarmaireachtach bhíce, bhanaigh sí a cuiste buan am cheart an amán. Sa bhliain 2000, díl sé an taontas a cheart am cheart a banúsacha. Lagtar amach sa chartson go gá comhanna idir maná agus fir a chinntú i ngach réimse. Tás dian ó Parliament na Hópa stad an comhanna sé a osú i ngach tír in san eantas. Chuige san tá sí tar éis gníomhú a réimse ar le. Caimí suaineas géire a chuid den obair tá déanta ag an Parliament le déanaí ar comhanna sinchna. Ar dús pléimis comhanna sinchna in san áit ibre. In 1875, le cóirle na gófobal orpach, prúnsabal an fá chóanan d'ar agus do bhaná. Cé nár cur go bhaim go thomlá go fóile, tá go leor dul chun cín déanta. I mí ebhain fehefeh dó, thacaigh an Parliament le tugrán gomisiún le haig tróir mad le tréhearcacht pá. Chin tófaí leis an drórsan go le dó cólachtaí ag súlachtaí pá tá bunaithe ar inscne. Ina haonta san, bheadh sin is fosa dostathe a dúirsta le chur gompráid le chéile. Ar an mán, til an maná trídig fán géad níos lún á fir as an obair chéana in san eantas. Glach na feisirí rialach an nuach ó mach an cíapa gynéis in san áit ibre a chóruach, chun rownfortiach na mán sa géalag ar digitach a spraga, agus chun daling leic leis an maine insna digitach. In chófíl san éidir, glach an taontas le rialach an nuach da hir a teilig, da hir a bhain le cúram, agus da ghali ibre níos salúpa. An aimetá leo ná ahracha a spraga chun sira teilig a hógant agus ráta fostíochta na mana bheith dú. I mian bheithib fehefeh dó honig idir bhaartathe na Parliamenta agus na cóile ar chóin tú, fe chóanna sinchna ar bhóid cólachtaí atá listathe go poblíon san eantas. Inis féocha mé sé cheart a gnéis agus atáigh na man. Tás dian os na feisirí sláint a gnéis agus atáigh na man a chosant. Chuige san tá de géirig reachta na líocha cin bhile atá sláán agus leathach, frigin úna gáid chaidáin agus i dachas gnéis ins na scoilne. I mí an bhórta fehefeh dóg lech an Parliament rún madar le plán gníomhíochta inscne a trí an eantas. Tá sé mar aimle sin sláinte gnéis agus atáigcha chur chun cín. Cin tófa reachta na líocha thairbhí sí gaolmhara i dtíortha an eantas chomá. Ar deire, pléim sé bhfuil á dhéanamh chun an foréigean a chosc. I mí an bheithibh fehefeh trí, sé bliana tar éis dó é a hínú a bheith sa seachtaíog, dheangnaigh an taontas Convenciún Istanbul mar le foréigean a gcoinne na mban a chosc agus chóruach. Tar éis an teisiún vótála, dúirt an feisire a bhí freagrach as an gódreachtach ar an Convenciún.
15: This is a historic vote.
14: Is vót a staróil é seo? Tar éis demlíana tá Parliament na Hópa ag gníomhú ar san hábháiltacht agus hirse na mban. Is fóta é seo dos na milliún maná tá foling foréigan agus tá maraachtan a gúin si contúirtacha nó fé agla. Anis tá mid ará nach lechan an taontas beag ná mór le foréigan a gúin na man, agus nach mbeidh aon éifeacht ag feachtas freagas néis an ruise ar an orb ná ag luachana fre orpacha a chan irid.
15: ...by Russian disinformation campaigns or anti-European values.
14: Le héantachas an éantas le Convenciún Istanbul, fágta go mbeidh ar na cúig bhealstát an éantas a shínig an Convenciún ach nár dheangnaigh é a chur bhaim agus clí leis. Siad an Bhalgáir, an Teicia, an Ungáir, an Litháin agus an Slóvaic na bealstáid san. Tháinig an Convenciún a bhaim ar an géad lá de bhí dheireadh fuar fehefeh trí. Tá foréigean na gcoinne na mban agus na gcailíní a cheantas na sáirithe is cuitianta a cheart an duine ar dhomhan. is fear and meds on choma in Sanantas fein. In Sanantas, ta banasgach truer to reish foregan physicule nu gnesach a olinct. Dulling banasgach bert kirpa gnesach, agus eig niag dinna asgach fiheban. Command in Parliament na horpa suil gheir a chos na mana dir ha ele, aul an Afghanistan agus an Iran. Níl ceart a banúsach a déana ag manáins na tírhasan agus bíon siad a gónaí a mhéal an a réigin. Chum eile sin, déilig na feisirí go gur faoi deire le curú báil ganú na ban. Tá seachtó bliain ann ó síní ag Conra na roimhe, tá bóthar fad a fós roing áfach go dtí go mbaon far comhain na sinscne amach, ach tá an taontas ag obair go dtí an díthalach chun gnéan foráilig. Is féad leat éisteacht le tuile podchaoltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin Parliament na Heorpa.
16: Európska filmová cena Publika Lux 2025. Predstavujeme 5 filmov, ktoré sa uchádzajú o cenu Publika Lux 2025. Animal, Dahomey, Mačacia Odisea, Zachytené hovory a Júlia mlčí. Animal je dráma, ktorú napísala a režírovala grécka scenáristka a režisérka Sofia Exarchou. Pod horúcim gréckym slnkom sa animátorky a animátori v istom all-inclusive hoteli na jednom z gréckych ostrovov pripravujú na novú turistickú sezónu. Kalia je vedúcou týmu. Leto vrcholí, práce pribúda a zvládať prebdené noci je stále ťažšie. A tak tma odhalí Kalín problém. No keď sa reflektory opäť rozsvietia, show musí pokračovať.

0: Euroopa Parlamendi saadikute tööhulka kuulub täiskogu istungil õigusaktide ettepanekute üle arutamine ja hääletamine. Tänases saates räägime aga ühest teisest parlamendi liikme tööülesandest, nimelt tema tööst raportöörina. Kui Euroopa Komisjon on saanud valmis uue õigusakti, esitab ta selle Euroopa Parlamendile. Parlamendis hakkab sellega tegelema üks parlamendikomisjonidest. Milline parlamendikomisjon ettepanekut läbi vaatama hakkab, sõltub selle teemast. Näiteks õigusakti ettepanekut, mis käsitleb elusloomade vedu, hakkab läbi vaatama põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Komisjon määrab raportööri, kes on omamoodi projektijuht ning koostab õigusakti ettepaneku kohta raporti. Kui parlament soovib tulevasse õigusakti muudatusi teha, lisab raportöör raportisse ka muudatusettepanekud, millega saab ettepaneku tekstist midagi välja jätta, sinna midagi lisada või olemasolevat muuta. Kõigepealt peab raportöör ära tegema põhjaliku ettevalmistustöö. Muidugi ei tee ta seda üksi, vaid uurib ka teiste parlamendi liikmete arvamusi. Samuti aitab teda parlamendikomisjon, mille liige ta on. Ta kutsub aruteludele komisjonis ka eksperte väljaspoolt parlamenti, et saada teemast ülevaatlikumat pilti. Lõpuks peab ta esitama raporti, milles käsitletakse teemat võimalikult mitmekülgselt ja ülevaatlikult ning võtma igakülgselt arvesse uue õigusakti tulevast mõju. Raportöör peab arvestama õigusakti võimalike tõlgendusviisidega ja märkama iga detaili. Tema vastutus on väga suur. Raporti üle arutatakse parlamendikomisjonis mitu korda, seda muudetakse ja kirjutatakse ümber. Kui parlamendikomisjon on selles üksmeelele jõudnud, esitab raportöör selle parlamendi täiskogule. Raportis vaadeldakse õigusakti loomise põhjuseid ning esitatakse seadusandliku resolutsiooni ettepanek ja õigusakti muudatusettepanekud. Seejärel hääletab täiskogu nende ettepanekute vastuvõtmise üle. Kõik raportid parlamendi heakskiitu ei saa. Heakskiidetud raport on aga tunnustus raportöörile. See, kelle parlament raportööriks määrab, sõltub mitmest asjaolust. Esiteks on fraktsioonid omavahel kokkuleppeid sõlminud, kes millise teema raportit endale sooviks. Teiseks on fraktsioonidel punktisüsteem, mille järgi omavahel seadusandlikke raporteid jagatakse. Igal fraktsioonil on vastavalt oma suurusele teatav arv punkte, mille ees saab fraktsioon endale meelepäraseid raporteid valida. Peale selle loeb muidugi ka parlamendisaadiku enda pädevus ja huvi teema vastu. Mõnel harval juhul võib parlament ühele seadusandlikule ettepanekule määrata ka kaks raportööri. Neid nimetatakse siis kaasraportööriteks. Kaks raportööri oli näiteks tehisintellekti määrust käsitleval raportil. Lisaks on parlamendis veel teist tüüpi raportööre. Mõnikord soovib ettepanekuga tegelev parlamendikomisjon ka mõne teise komisjoni arvamust teada. Samuti võib teine komisjon ise soovida mõne ettepaneku kohta arvamust avaldada. Sellisel juhul paluvad parlamendikomisjonid parlamendil määrata üks komisjonidest vastutavaks ja teine või teised nõuandvateks komisjonideks. Nõuandvad komisjonid esitavad vastutavale komisjonile raporti kujul oma arvamuse ja nii-öelda raportööriks on arvamuse koostamise eest vastutav komisjoni liige. Näiteks elusloomade veo küsimuses oleks vastutav komisjon põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Nõuandev komisjon aga võiks olla näiteks transpordi- ja turismikomisjon, kes peab siis enda liikmete seast nimetama arvamuse koostaja. Teiste komisjonide arvamust küsiti ka tehisintellekti teemalist raportit koostades. Nõuandvaid komisjone oli lausa kolm. Seega oli selle raportiga seotud kokku viis raportööri, kaks vastutavas komisjonis ja kolm arvamuse koostajat teistest komisjonidest. Parlament kiitis raporti heaks tänavu märtsis. Tutvustada on jäänud veel vaid üks tüüp raportööre. variraportöörid. Selleks, et kursis olla, kui kaugele on töö mõne raportiga jõudnud, võivad fraktsioonid nimetada omalt poolt nii nimetatud variraportööre. Variraportöör esindab oma fraktsiooni seisukohta ning peab teiste fraktsioonidega läbirääkimisi, et aidata käsitleva ettepaneku osas kompromisse leida. Raportööri töö tähtsust rõhutab veelgi see, et kuigi igal raportil on ka nimi, mis võib olla vahel pikk ja lohisev, siis parlamendis omavahel nimetatakse raporteid enamasti just vastutava raportööri nime järgi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
1: What do cars, washing machines and modern buildings have in common? They're all made using steel. In our highly industrialized world, we can't imagine living without this vital material. However, steel is responsible for a great deal of the EU's greenhouse gas emissions. In order to reach the goals of the European Green Deal, the EU needs to reduce its ecological footprint, and the European steel industry has to do its bit. But is it even possible to produce green steel? You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be looking at the steel industry and what the European Union is doing to make it more sustainable. Steel is a vital component in most of the EU's industrial ecosystems. It's estimated that for every person in the European Union, there are currently about 12 tons of steel in use. To mention a few figures, the European steel industry has over 500 production sites operating across 23 EU countries, and over 2.6 million jobs throughout the EU depend on the industry. And it doesn't only play a role in the labour market. The steel industry is responsible for around 5% of the EU's greenhouse gas emissions. It's one of the so-called hard-to-abate industries, like aviation and the cement industry, which means that the green transition costs more in these sectors than in others. European steel producers are already among the most CO2-efficient in the world. One ton of steel produced in Europe is responsible for fewer emissions than one ton of steel produced in China or the US. But this is not enough. In order to drastically reduce emissions, we need to do something more ambitious. So how can steel be produced in a more sustainable or even carbon-free way? There are three ways to reduce carbon emissions in the steel industry. Option one is recycling. This involves using waste from the production process, which is called steel scrap, to make a reusable material. By doing so, the CO2 emissions are reduced by more than half, as are air pollution, water use, and water pollution. However, in some industries, such as car manufacturing or construction, it's difficult or even impossible to use the recycled material. Option two would be to produce hydrogen using only renewable energies. This would allow for completely carbon-free steel production. However, according to estimates, the amount of green electricity needed to do this annually would be nearly double the amount of green electricity currently produced in Germany each year. And of course, this electricity is not just for the steel industry. Option three would be the technologies developed by the steel industry to capture and store carbon. However, producers are facing technical challenges with these technologies, and a lot of space is required for storing the carbon. So producing steel without CO2 emissions is possible, but it will come at a high cost. And that's exactly where the EU comes in. In 2020, in the middle of the COVID-19 pandemic, the EU started its most ambitious support fund for the EU economy. The Next Generation EU Recovery Instrument has a budget of €750 billion and aims to help the economy out of the crisis by making it greener and more digital. The main feature of the programme is the so-called Recovery and Resilience Facility. EU countries have to submit plans for how they want to spend their share of the money. More than a third of it has to be used for investments that further the green transition. Alongside this, the InvestEU fund will finance a wide range of investments, including in energy-intensive industries such as steel. There is also the Innovation Fund, which is one of the world's largest funding programmes for innovative low-carbon technologies. From 2021 to 2030, €18 billion will be available to bring industrial solutions to the market in order to decarbonize Europe. Furthermore, the EU funds research on green steel through the Horizon Europe programme, which will support research and innovation for breakthrough carbon-neutral steel production technologies. Private investments will also help achieve this goal. Last but not least, the EU's emissions trading system has proven to be an effective tool in reducing greenhouse gas emissions and should play a key role in achieving the 2030 climate objectives. It makes sure that the prices paid for CO2-intensive energy reflect the toll it takes on the health of our planet. Of course, the transformation of the iron and steel sector has to be viewed in a broader context. Other sectors face similar challenges, with the same timeline and comparable issues. This is why we need an integrated approach to evaluating potential ways to make all EU industries carbon-free. Decarbonising steel is a huge challenge. However, it's an important part of a global restructuring of our industry, and it's within our reach. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more information on the EP Think Tank website.
2: W połowie kwietnia Parlament Europejski opublikował wyniki najnowszego Eurobarometru. To ostatnie takie badanie przed czerwcowymi wyborami europejskimi. Wynika z niego, że obywateli Europy niepokoi sytuacja międzynarodowa. Słuchasz podcastu z serii Europa i ja. Dowiesz się z niego więcej o badaniu Eurobarometr z wiosny 2024 roku, które zlecił Parlament Europejski. Wybory europejskie odbędą się od 6 do 9 czerwca 2024 roku. Z badania wynika, że zdecydowana większość obywateli planuje pójść do urn. Zainteresowanie wyborami i wiedza o tym, kiedy się odbędą, wzrosły w porównaniu z ostatnim badaniem z jesieni. 60% obywateli stwierdziło, że interesuje się nadchodzącymi wyborami. Ponad 70% zadeklarowało, że prawdopodobnie weźmie w nich udział. Z badania wynika, że obywatele Unii bardzo dobrze wiedzą, jak ważne są wybory w świetle ostatnich wydarzeń na świecie. 70% z nich uważa, że z tego powodu udział w głosowaniu nabiera jeszcze większego znaczenia. Wyniki sondażu pokazują, że mieszkańcy Unii chcą, aby parlament skupił się na walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz działał na rzecz zdrowia publicznego. Jako kolejne priorytety obywatele wskazali wsparcie gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, a także obronność i bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o przyszłe działania, respondenci stwierdzili, że aby wzmocnić pozycję Unii na świecie, należy skupić się na obronności i bezpieczeństwie. W dalszej kolejności Unia powinna zadbać o bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe. 40% obywateli stwierdziło, że w ostatnich latach wzrosła rola Unii Europejskiej. 35% sądzi, że utrzymuje się ona na tym samym poziomie. Ponad 3/4 obywateli przyznało, że działania Unii mają wpływ na ich codzienne życie. 70% uważa, że ich kraj czerpie korzyści z członkostwa w Unii. Pod koniec obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego 81% mieszkańców Unii ma pozytywny lub neutralny stosunek do tej instytucji. Większość z nich chce, aby odgrywała ona jeszcze bardziej znaczącą rolę. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola tak skomentowała wyniki badania. Najbliższe wybory są niezwykle ważne. To od nich zależy, jaki obierzemy kierunek. Będziecie brać udział w kształtowaniu przyszłości Europy. Zagłosujcie w wyborach. Nie pozwólcie, by inni zadecydowali za was. Badanie przeprowadził w lutym ośrodek badawczy Verian na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Wzięło w nim udział ponad 26 tysięcy respondentów i respondentek z 27 krajów Unii. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.
3: Poche persone sono riuscite a combinare una brillante carriera artistica e una solida

Pokazują one jednak, jakie spustoszenie wyrządziła wojna. Wojna to nie tylko ofiary w ludziach i szkody dla gospodarki, ale również długotrwałe skutki dla środowiska. Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy szacuje, że od początku wojny do połowy lipca 2023 roku inwazja Rosji spowodowała szkody dla środowiska o wartości około 53 miliardów euro. Również eksperci Programu Narodów Zjednoczonych do spraw ochrony środowiska zwrócili uwagę, że Ukraina mierzy się z wieloma kryzysami. Wynikają one ze skażenia środowiska chemikaliami i innymi zanieczyszczeniami. Są także związane z używaniem broni i sprzętu wojskowego. Ponadto zniszczona została kluczowa infrastruktura Ukrainy, wiele obszarów miejskich i obszarów naturalnych. Wojna naraziła też na szwank produkcję rolną tego kraju, a ma ona przecież ogromne znaczenie nie tylko dla gospodarki Ukrainy, ale i dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Stosunki między Unią Europejską a Rosją są napięte od 2014 roku, kiedy to Rosja nielegalnie zajęła Krym. Nie poprawiły ich też wsparcie Rosji dla grup separatystycznych we wschodniej Ukrainie, kampanie dezinformacyjne oraz wewnętrzne naruszenia praw człowieka. Od kiedy 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję, Unia wspiera Ukrainę. W krótkim czasie przyjęła 11 pakietów bezprecedensowo surowych sankcji. Uderzyły one w najważniejsze sektory rosyjskiej gospodarki i elity polityczne. Unia nałożyła sankcje również na Białoruś i Iran, które pomagają Rosji prowadzić wojnę. Odbyło się dużo dyskusji i przeprowadzono wiele analiz na temat rzeczywistego wpływu sankcji na rosyjską gospodarkę. Eksperci uważają, że mimo rosnących wyzwań, sankcje pozwoliły Unii osiągnąć już 3 ważne cele. Wysłała Rosji silny sygnał jedności Zachodu, trwale zmniejszyła zdolności wojskowe tego kraju, a także osłabiła jego gospodarkę i sektor energetyczny. Wszystko to ma długofalowe konsekwencje. Większość ekspertów ostrzega jednak, że sankcje nie są wystarczająco dotkliwe, aby ograniczyć zdolność Rosji do prowadzenia wojny. Twierdzą, że Unia musi przyjąć dodatkowe środki, które wzmocnią sankcje. Wsparcie Unii dla Ukrainy nie ogranicza się do sankcji, ale obejmuje również pomoc finansową. Od wybuchu wojny do końca 2023 roku Unia przekazała Ukrainie i Ukraińcom pomoc w wysokości prawie 85 miliardów euro. Kwota ta obejmuje wsparcie finansowe, humanitarne, budżetowe i wojskowe od Unii, jej państw członkowskich i europejskich instytucji finansowych. To także zasoby udostępnione państwom członkowskim, aby mogły zaspokajać potrzeby ukraińskich uchodźców. 1 lutego 2024 roku negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli porozumienie w sprawie instrumentu na rzecz Ukrainy. Jest to specjalny pakiet o wartości 50 miliardów euro, z którego do 2027 roku będzie finansowana odbudowa i modernizacja Ukrainy. Zgodnie z porozumieniem, Rosja może też zostać pociągnięta do pełnej odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody. Tuż po specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen powiedziała: Rada Europejska raz jeszcze potwierdziła, że Europa będzie zawsze wspierać Ukrainę. Dobrze wiemy, że Ukraina walczy dla nas wszystkich. Dlatego będziemy udzielać jej koniecznej pomocy finansowej. Damy jej pewność, której tak bardzo potrzebuje i na którą zasługuje.
50 miliardów euro w 4 lata wyśle Putinowi bardzo ważny sygnał. Podczas pierwszej sesji plenarnej w lutym 2024 roku przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podkreślił, że 27 państw członkowskich podjęło decyzję jednogłośnie w ramach europejskiego budżetu.

0: what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Film miał premierę w sierpniu 2023 roku na 76. Festiwalu Filmowym w Locarno, gdzie rywalizował o Złotego Lamparta i zdobył nagrodę dla najlepszej aktorki. Film otrzymał także nagrodę Złotego Aleksandra na 64. Festiwalu Filmowym w Salonikach. Dahomey to film dokumentalny z 2024 roku w reżyserii francusko-senegalskiego reżysera i aktora Mathiego Diopa. Pod koniec 2021 roku 26 bezcennych dzieł sztuki ze skarbca Królestwa Dahomeju ma opuścić Paryż. Wrócą tam, skąd pochodzą, do kraju znanego obecnie jako Republika Beninu. W 1892 roku francuskie wojska kolonialne zrabowały nie tylko te artefakty, ale też tysiące innych kosztowności. Ale jak ludzie powinni zareagować na powrót skarbów przodków do kraju, który musiał rozwijać się bez nich? Studenci Uniwersytetu w Abomey-Calavi prowadzą na ten temat ożywioną dyskusję.

Dahomey to koprodukcja wytwórni we Francji, Senegalu i Beninie. Premiera odbyła się w lutym 2024 roku podczas 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Tam otrzymał Nagrodę Złotego Niedźwiedzia za najlepszy film.

0: Flow został wybrany do premiery w sekcji Un Certain Regard na festiwalu filmowym w Cannes w 2024 roku. Film pokazano na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy w 2024 roku, gdzie otrzymał nagrodę jury, nagrodę publiczności i nagrodę Fundacji GAN za dystrybucję w kategorii filmów fabularnych. Intercepted to film dokumentalny o skutkach rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Film wyreżyserowała ukraińska pisarka Oksana Karpowicz. Ukazuje rozmiar zniszczeń. Widzimy ukraińskie wsie, miasta, domy i autostrady po wyzwoleniu z rosyjskiej okupacji. Reżyserka uważnie przygląda się krajobrazom, które ponownie wypełniają się życiem. Daje to nadzieję i stanowi remedium na to, jak media normalizują horror wojny. W całym filmie ścieżka dźwiękowa tworzy złowrogą atmosferę. Słyszymy rozmowy telefoniczne między rosyjskimi żołnierzami walczącymi w Ukrainie, a ich rodzinami. Ukraiński wywiad przechwycił te połączenia w 2022 roku.
1: Ty co, все думал, уже меня похоронил, да?
2: Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет, а нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted uzyskał nominację do nagrody dla najlepszego filmu dokumentalnego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie i otrzymał dwa specjalne wyróżnienia od niezależnego jury. Specjalne wyróżnienie Nagrody Amnesty International oraz specjalne wyróżnienie Nagrody Jury Ekumenicznego. Jury Keeps Quiet to film dramatyczny belgijskiego reżysera Leonarda van Dijla z 2024 roku. Julie jest gwiazdą elitarnej akademii tenisowej. Jej życie kręci się wokół ukochanej dyscypliny. Kiedy jej trener zostaje objęty dochodzeniem i nagle zawieszony, zawodników zachęca się do zabrania głosu. Ale Julie postanawia milczeć.
3: Julie is Rima. Mówi, że o tych rzeczach kan praten.

Film miał swoją światową premierę na festiwalu filmowym w Cannes w 2024 roku w sekcji Tydzień Krytyków. Zdobył nagrodę Fundacji GAN za dystrybucję i nagrodę przyznawaną przez Stowarzyszenie Autorów Francuskich. 5 finalistów wybrała komisja złożona z ekspertów filmowych z całej Europy. Co roku powołują ją koordynatorzy Parlamentarnej Komisji Kultury i Edukacji. Filmy nominowane do Nagrody Publiczności Lux z napisami w 24 językach urzędowych Unii przygotowanymi przez służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego można oglądać w kinach w całej Unii. Widzowie mogą przyznać filmom od 1 do 5 gwiazdek na specjalnej platformie Nagrody Lux. Zwycięzcę wybierają wspólnie posłowie do Parlamentu Europejskiego i opinia publiczna. Głosy posłów i widzów liczą się po połowie. Tytuł zwycięskiego filmu poznamy w kwietniu podczas specjalnej uroczystości w Parlamencie Europejskim. Lux, Europejska Nagroda Publiczności, zwraca uwagę na filmy o tematyce społecznej i politycznej. Ma naświetlać różne kwestie społeczne, polityczne i kulturowe w Europie. Była to audycja

0: Protesty miały miejsce także w Polsce. Na pierwszy plan wysuwają się również obawy o postępujące wylesianie i niszczenie Amazonii. Przeciwnicy umowy uważają, że intensyfikacja handlu z Mercosurem odbije się na środowisku. Niepokój budzi także to, że normy bezpieczeństwa żywności w państwach Mercosuru są mniej rygorystyczne niż w Unii Europejskiej. Komisja Europejska uważa jednak, że nie ma powodu do obaw, ponieważ w umowie zapisano zobowiązanie do ochrony środowiska. Argumentuje także, że strony umowy będą współpracować w zakresie norm bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt, a także ochrony praw pracowników. W umowie zapisano też pewne ograniczenia importu do Unii produktów wrażliwych, takich jak drób, wołowina i cukier. Oznacza to, że nie będzie można importować dużych ilości tych towarów. Planowane są także kontrole importowanej żywności, dzięki czemu będzie można zapewnić jej zgodność z unijnymi normami.
1: Stanowisko Komisji Europejskiej jest jasne. W Parlamencie Europejskim zdania są jednak podzielone. Niektórzy posłowie chcą zacieśniać współpracę Unii z Mercosurem, inni natomiast zdecydowanie sprzeciwiają się umowie. Podobnie jak unijni rolnicy, obawiają się nieuczciwej konkurencji ze strony krajów Mercosuru. Gabriel Mato, główny negocjator umowy o wolnym handlu z ramienia Parlamentu Europejskiego, uważa, że problem leży gdzie indziej.
2: Odmowa ratyfikacji umowy nie rozwiąże problemów sektora rolniczego. Da natomiast sygnał, że Europa rezygnuje z pozycji lidera i możliwości, które przed nią stoją.
0: Aby umowa Unii z Mercosurem weszła w życie, muszą ją zaakceptować zarówno parlament, jak i państwa członkowskie. Czas pokaże, czy Unia i Mercosur otworzą nowy rozdział w swoich relacjach, skorzystają z nowych możliwości i przezwyciężą trudności. Jedno jest pewne. Relacje Unii z Mercosurem to delikatna kwestia, do której należy podchodzić z wyczuciem. Nie ma pewności co do tego, ile czasu zajmie wypracowanie porozumienia we wszystkich aspektach partnerstwa.
1: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Denk even na over de plaatsen die je het meeste bijblijven als je reist. Misschien denk je aan de musea of de theaters die je bezocht. Vaak gaat het ook om de muziek die door de straten klonk, het festival dat je toevallig ontdekte of de energie die je op een buurtplein voelde. In heel Europa speelt cultuur een grote rol bij het vormgeven van de identiteit van steden en regio's. Straatfestivals, concerten en kunstprojecten over sociale thema's brengen mensen samen en helpen steden te groeien. Dit idee vormt de kern van een van de bekendste culturele initiatieven van de Europese Unie, de culturele hoofdsteden van Europa. Het programma werd in 1985 in het leven geroepen door Melina Mercouri, de toenmalige Griekse minister van cultuur en haar Franse tegenhanger Jacques Lang. Hun visie was kort en krachtig. Cultuur zou de Europese burgers dichter bij elkaar kunnen brengen. Sinds de allereerste culturele hoofdstad van Europa, Athene in 1985, hebben meer dan 70 steden over heel Europa de titel mogen dragen. In Vlaanderen en Nederland gaat het in totaal om 5 steden. Amsterdam in 1987, Antwerpen in 1993, Rotterdam in 2001, Brugge in 2002 en Leeuwarden in 2018.